0: Ma men, hit is gleich, lepo se še. Malako si z mano, daj fau na airplane mode.
1: Daj no.
0: Ma. Ja naredimo za...
1: Morje.
0: Veš, kak veš?
1: Mal.
0: Jo.
1: Mal.
0: Okay.
2: I love you, babe.